Yung yek kere wer kwaro. Alijani hui yung kwa. Mar me pacho. Iti yun yo or radio.

Mono jawre yo kion adok do adoka anenu binam yo biro wo wilo kobi.